Ta teden v oddaji Zim zeleno glasbo. Oliver Dragojevič. Skalinada. Al Martino.